Janka z tego śpiewania złożyła. Pójdę ja w góry, góry wysokie, przywdzieję spódnicę śliczną, bogatą, szytą z kwiatów i zawołam, co sił będę miała. Ziemio polska, czerwona i biała.